Słuchacie polskiego programu w Radiu 4EB 98.1 FM w Brisbane, nadawanego w języku polskim i angielskim.

pokój z burzy. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

Iwan i myśmy tacy zaplątani. Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał dziewczyno? Bo w ogrodzie rośnie plącze, w dzikim winie świat się plącze. Bo w ogrodzie dzikie wino, kto je tutaj siał?

słone, winną zwinąć. Gdzie to wino? Dzikie plącze. Czemu już nas nie oblączy? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino?

cudowny mój Jacku. Bądź dobrej myśli. Kochaj mnie. I niczym się nie martw. Całuję cię najmocniej.

bliskie za stertą rozrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

0: Харин энэ эмэгтэй ганцаараа биш харин дагуул олон хүмүүстэй байж байж магадгүй юм. Трапин гэр бүл байгаль орны бичлэг хийж байхад манай бүсгүй камерын дуранд өртсөн байна.
1: Zasmarkis markiem nowa moda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: tak jak grzmi samo i samo się błyska. Punkt się rozprężył, wen wymiarów przestrzeń i przestrzeń klapła jak przekłuty bal.
1: Yo, so listen up. Right now you're tuned into The Yard on 4EB in Brisbane, Australia. We have the latest and the best in a reggae music. And right now you're tuning into the big man, Selector Basmati. Booyaka, booyaka.